0: J-Sound 509.
1: Yo, J-Sound, son champion, man.
2: To przeznaczenie puka do twych drzwi i dźwiga z sobą bagaż przyszłych dni.